El Radio 98.8 FM. I have a dream. One day, this nation will.

0: Halo Radio 98 FM. Przygotujcie się już, weźcie coś na uspokojenie, bo będziemy mówić o korkach. Ale nie przejmujcie się, nie wymyślimy niczego nowego. Wszystkie korki są w tych samych miejscach, w których były w piątek. Zatem nie będzie żadnych zaskoczeń ani nowości. Porozmawiamy też o Międzynarodowym Dniu Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Czyli być może uda nam się kogoś nakłonić, żeby wsiadł na rower, ale nie będziemy zbyt nachalni.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No ciasno się robi, ale po to mówimy o korkach, żeby było ciasno. Ja w zasadzie nie wiem, czy my mówimy dlatego, że są korki, czy korki są dlatego, że my mówimy. To jest tak jak z tą kurą i z tym jajkiem. Sytuacja jest nieodgadniona. Niciarniana w kierunku Piłsudskiego jest korek, na czechosłowackiej przy rondzie Grębach także jest korek. Stoimy na Krzemienieckiej od Redkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego i dalej Bandurskiego też potrzeba dużo cierpliwości. Oczywiście Konstantynowska od Krzemienieckiej w stronę centrum też się korkuje. Dalej Włókniarze od Struga w stronę Radogoszcza jest gęsto, okolice Ronda Lotników jest zacieśniona bardzo sytuacja, a także na Limanowskiego od Grudziąckiej. Proszę na siebie uważać, sprawdźcie w samochodzie, czy macie wszystko, czy dzieci zabraliście, a czy dzieci zabrały tornistry, a czy tornistry zabrały kanapki, no i tak dalej. I dobrze by było, żeby dzieci dzisiaj przyniosły szóstki do domu i rodzice szóstkę też mogliby przynieść.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: No to wchodząc dzisiaj do pracy, moglibyśmy świętować Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Nie, nie, ale nie jest to dzień bez szefa, tylko chodzi o czyste powietrze dla błękitnego nieba. Jest to inicjatywa skupiająca uwagę opinii publicznej, czyli naszą, na problemie smogu i zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na zdrowie ludzi. I ta data powinna, przynajmniej teoretycznie, skłonić osoby dojeżdżające do pracy autem na zmianę środka transportu na rower. I my to tłumaczyliśmy tym wszystkim ekologom, że nie da się dwójki dzieci, ich tornistrów i wszystkich niezbędnych rzeczy zabrać na jeden zwykły rower. Mama może tego nie dźwignąć i dlatego kupiła sobie auto i jeździ nim do pracy. I skończmy tę dyskusję. Ale tak całkowicie serio, no to może by jeszcze jakichś pasażerów dopchnąć do tego samochodu, żeby tylko z tą dwójką nie jeździć. Jeszcze macie dwa wolne miejsca i cały bagażnik. Jeszcze z 6 osób z przystanku można zgarnąć.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM, zbliża się godzina 7:30. Zatem proszę się skoncentrować, bo będą teraz najważniejsze informacje, a po nich prognoza pogody.
0: El Radio, bliżej ciebie.
3: 19 raz podchodził do lekarskiego egzaminu końcowego. Rekordzista z Łodzi ponownie usiadł do najważniejszego testu w swojej karierze. Razem z nim egzamin zdawało w regionie blisko 1700 absolwentów medycyny. Lek to 200 pytań i 4 godziny na odpowiedzi. Wynik ma znaczenie nie tylko dla zaliczenia egzaminu. Może zdecydować o dostaniu się na wymarzoną specjalizację, na przykład dermatologię, okulistykę czy radiologię. Kolejna szansa na podejście do egzaminu będzie w lutym. Kolej dużych prędkości pod Łodzią z lekkim poślizgiem. Gigantyczna tarcza TBM, która ma wydrążyć 4,5-kilometrowy tunel, jest już składana na Retkini. W weekend dotarł jej główny napęd, 169 ton stali na 39-metrowej platformie. Pierwsze zapowiedzi mówiły o rozpoczęciu drążenia jeszcze w tym roku. Teraz termin to pierwszy kwartał 2027. Sama budowa tunelu ma być jednym z kluczowych etapów łódzkiego odcinka KDP, a cały projekt ma kosztować dziesiątki miliardów złotych. Według informacji Pulsu Biznesu, CPK przesuwa część przetargów, m.in. z powodu ograniczonych środków z obecnej perspektywy unijnej. Jednocześnie pierwszy odcinek KDP, Warszawa Port Polska Łódź, ma być gotowy w 2032 roku, a cała linia Y do Poznania i Wrocławia w 2035. Uwaga dla kierowców jadących A1 z Łodzi w stronę Gdańska. Między Piątkiem a Kutnem wymiana połączenia między fragmentami jezdni. Prawy i awaryjny pas są zamknięte. Jedziemy tylko lewym. Maksymalnie 80 km na godzinę.
4: El Radio dla sportu.
3: ŁKS wraca z Gdyni z punktem. Łodzianie zremisowali z Arką 1-1. Musieli odrabiać straty po przerwie, ale doprowadzili do wyrównania i wywieźli punkt z trudnego terenu. Trener Grzegorz Szoka mówi, że tę zdobycz trzeba szanować.
5: W tych okolicznościach i patrząc na to, jak układały się inne mecze w tabeli, ten remis na pewno trzeba bardzo szanować, bo jest bezpośrednim rywalem. To może się liczyć na raz.
3: Widzew nadal bez domowego zwycięstwa. Łodzianie zremisowali z Radomiakiem 0-0. Po 7 kolejkach mają 7 punktów i zajmują 13 miejsce. Aleksander Wukowicz przyznaje, że to słaby dorobek, choć nadal wierzy w walkę o top 3.
6: Ta drużyna jest w stanie, mówię, że ona już jest w stanie po prostu walczyć o topowe miejsca w lidze. No, to trzeba po prostu na boisku zrobić.
3: Przed Widzewem teraz wyjazdowy klasyk z Legią Warszawa. Orzeł Łódź kończy sezon na 4. miejscu. W rewanżu półfinału Metalka z drugiej Ekstraligi Łodzianie przegrali w Bydgoszczy z Polonią 33-57. Orzeł długo trzymał się blisko faworyta, ale Polonia odjechała w drugiej części spotkania i awansowała do finału. Trener Orła Maciej Jonder chce zatrzymać trzon zespołu.
7: Zostawić trzon, który dobrze jechał, wymienić tych najsłabszych. Będziemy się starali, żebyśmy mieli dwóch topowych młodzieżowców. Jeżeli to wszystko fajnie poukładamy, no to będzie fajna drużyna i jakoś to fajnie będzie w przyszłym sezonie.
3: Bez medalu kończą Mistrzostwa Europy polskie siatkarki. Biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3 w meczu o brąz. Po problemach zdrowotnych Aleksandry Szczygłowskiej, Justyna Łysiak z PGE Budowlanych wskoczyła do podstawowego składu już w drugim meczu i została podstawową libero reprezentacji. Polki kończą turniej na 4. miejscu. I jeszcze piłkarski mundial kobiet do lat 20. Na stadionie Króla Japonia pokonała Nową Zelandię 2-1. W naszym mieście zostanie rozegranych aż 20 spotkań, w tym oba półfinały, mecz o brąz i wielki finał 27 września. Na inaugurację Polska pokonała Argentynę 3-0. W podstawowym składzie zagrała Łodzianka Kinga Wyrwas, a także dwie zawodniczki SMS-u Grot Łódź, Martyna Bartczak i Zofia Pongowska.
0: El Radio na pogodę.
2: A dzisiaj podobno ma być dużo słońca. Rano były chmury, ale później już nie będzie. No dopiero później wieczorem. Ale wiecie, jak to jest z prognozami, szczególnie jak jest jesień. To przecież nie synoptyk rządzi, tylko niebo. Więc bądźcie gotowi na wszystko. Temperatura maksymalna 21 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, południowo-zachodni.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 98 FM. Za chwileczkę nasza ulubiona część programu, czyli stoimy sobie w korkach. Niektórzy już przejechali i są w pracy, a inni dopiero stoją. Kto wcześniej wstaje, temu pustą ulicę ktoś daje. A jak wstaliście za późno, to teraz tam stójcie. O tym będziemy mówić i potem jeszcze opowiemy o muralu. Gdybyście po robocie mieli wszystkiego dość, to możecie pójść zobaczyć sobie nowy mural w Łodzi.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Godziny korkowego szczytu tak powolutku dobiegają końca, ale jeszcze niektórzy zapewne tam stoją, bo przecież dzieci trzeba podwieźć do szkoły, a najlepiej pod samą klasę, a nie wszędzie da się wjechać. Szukając miejsca, życzymy Wam powodzenia. Proszę nie używać brzydkich wyrazów na innych kierowców, bo Wy tak samo stwarzacie tam pod tymi szkołami tłok i gęstość zaludnienia. A pomyślcie sobie, co muszą mówić okoliczni mieszkańcy, którzy próbują wyjechać z parkingu osiedlowego, a tam wszystkie samochody te dzieci odwożą teraz do szkół. Nieważne, my o przyjemniejszych rzeczach. Na przykład o tym, że na Konstantynowskiej od Krzemienieckiej jest korek, na Niciarnianej, Bandurskiego, na Limanowskiego, na Włókniarzy też jest korek. Nie na całej, ale tam wiecie, w tych miejscach co zawsze, na przykład między 6 sierpnia a Legionów. W okolicach Ronda Lotników też jest korek, bo zawsze tam jest Rondo Solidarności. Podobna sytuacja, zakorkowane wszystko. Czechosłowacka przy Rondzie Grębach. Ogólnie na tych rondach to tych samochodów w kółko jeżdżących jest pełno. W ogóle ile można w kółko jeździć? Spróbujcie wyjechać gdzieś i do jakiegoś celu dotrzeć.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Mamy w Łodzi nowy mural. Na ścianie zabytkowej kamienicy przy ulicy Sterlinga 9 w Łodzi powstał mural zatytułowany Sen, którego autorem jest Maciej Walczak, łódzki artysta związany przede wszystkim ze sztuką uliczną. Mural Sen przedstawia szamankę pogrążoną w transie, z zamkniętymi oczami, ale otwartym trzecim okiem, dzięki któremu dostrzega to, czego nie można zobaczyć zwykłym spojrzeniem. To symboliczne nawiązanie do wewnętrznego poznawania, intuicji oraz połączenia człowieka z naturą. A nowy mural powstał w nietypowy sposób, bo bez użycia rusztowania, z lin, dzięki czemu proces malowania stał się częścią samej realizacji. I nikt nie spadł, bo szamanka sytuację obserwowała trzecim okiem i ostrzegała malujących przed niebezpieczeństwem. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Mural został wykonany z wykorzystaniem antysmogowych farb, które pozwalają połączyć sztukę z troską o jakość powietrza w Łodzi. I tak się to skleiło.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Radio 98 FM. Za kilka sekund, no może kilkanaście, minie godzina ósma. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Zapraszam.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Łódź! Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
0: Po reklamie.
3: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
4: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
3: Portal Kiev Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
5: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista Pekao S.A. Sebastian Roy.
6: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
5: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
3: Tyle prognozy finansowe. Są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach środkowo-zachodniej i północno-wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
7: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Powiem wam, co mówi synoptyk, a jaka pogoda będzie, no to już wszystko się wyjaśni tam na górze. Rano ma być więcej chmur, ale w ciągu dnia będzie sporo słońca i tak do wieczora nie powinno padać. Temperatura maksymalna 21 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby południowo-zachodni.
7: Sponsorem pogody w Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio
1: 98 FM. Piotrek Rogusz, jeszcze raz dzień dobry. Poniedziałek, 7 września. Bez zmian. Imieniny obchodzą Regina, Melchior, też mi brakuje Baltazara i Kacpra, oraz Ryszard. Wszystkiego najlepszego. A Ryśki, jeśli macie takich w pracy, mogą dzisiaj udowodnić, że są fajnymi chłopakami i zorganizują piękne przyjęcie w robocie. Zresztą dzisiaj zapowiada się ładny dzień, więc zaraz po tym przyjęciu możecie siadać do komputerów i sprawdzać, gdzie tu pójść po południu i co zrobić wieczorem. Miłego dnia, a my dla Was gramy dalej.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Po 11 na początek tej godziny zaglądamy jak zwykle do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 7 września, w Brazylii dzisiaj święto niepodległości, w Mozambiku Dzień Zwycięstwa. Mamy także Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba i Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna. No, do tego świętowania, do niektórych z tych świąt będziemy jeszcze dzisiaj w programie wracać.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, dla wszystkich polskich tenisistów i tenisistek grających w US Open, ostatni wielkoszlemowy turniej tego roku jest już closed, poza Igą Świątek. Oczywiście daleki jestem od dmuchania tradycyjnego polskiego balonika, dlatego myślę, że zacytuję wam wypowiedź Andy Roddicka, słynnego tenisisty. Powiedział tak: mam wrażenie, że rozmawiamy o Idze tylko gdy gra w finale lub gdy sensacyjnie przegra. To okropne. Ma więcej szlemów niż Szarapowa, Clijsters i Davenport. Jeden mniej niż McEnroe, Alcaraz czy Venus Williams. Dwa mniej niż Agassi czy Lendl. Musimy okazywać jej więcej szacunku. Zasłużyła na to. Tyle Andy Roddick. Od siebie dodam, że Iga dziś gra o ćwierćfinał z Chinką Qinwen Zheng. O 17:30 ten mecz. Proszę przygotować kciuki do trzymania.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, naukowcy z William Patterson University, to w New Jersey, postanowili sprawdzić, które owoce i warzywa naprawdę zasługują na mianę najzdrowszych. No i właśnie ogłosili werdykt. Najzdrowsze warzywo na świecie to, uwaga, rzeżucha wodna. Niepozorne warzywo, które jest prawdziwą bombą witaminową, zawiera mnóstwo witaminy C, wapnia, żelaza, witaminy K oraz składników wspierających serce i mięśnie. A do tego działa detoksykująco. Jak to ujęli, bije na głowę szpinak, mleko i pomarańcze razem wzięte. Może ja nie mam jakiejś wybitnej wiedzy kulinarnej, ale szpinaku, mleka i pomarańczy to ja bym razem nie brał. No, chyba że w bezpośrednim sąsiedztwie toalety.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio, audycja dookoła południa. O czym to ja miałem? Aha, pamięć ludzka. Pamięć ludzka bywa zawodna, podatna na emocje, często nieprecyzyjna. Najnowsze badania naukowców z Japonii wskazują, że poprawa tego stanu rzeczy może być bliżej niż myślimy. W kostce gorzkiej czekolady. Wszystko za sprawą flawanoli, związków obecnych w kakao, czerwonym winie i jagodach, w stymulowaniu pracy mózgu i wspieraniu procesów zapamiętywania. To są substancje, które po prostu działają jak Mercedes. Krótko mówiąc, nowe badania sugerują, że spożycie gorzkiej czekolady może niemal natychmiast poprawić pamięć i funkcje poznawcze. No to spróbujmy. Zupełnie przypadkiem mam tu gorzką czekoladę. Kolega przechodził z tragarzami czekolady właśnie. O czym to ja mówiłem?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM. Nie.

0: kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Powoli zbliżamy się do południa. Już za chwilę punktualnie o 12 u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Szybciej ze Skierniewic do Łowicza PLK zakończyła modernizację całej linii kolejowej. Zabytkowe siedziby łódzkich szkół i przedszkoli do remontu są pieniądze z Brukseli. Osobiści asystenci osób z niepełnosprawnościami, ale dopiero za 2 lata.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Polskie linie kolejowe zakończyły modernizację trasy Skierniewice-Łowicz. Pociągi jeżdżą szybciej, podróżni wygodniej wsiadają do pociągów. Ostatnim etapem była przebudowa około 8 km linii kolejowej między Skierniewicami a Bełchowem.
4: Wymieniliśmy tory i sieć trakcyjną, przebudowaliśmy perony na przystankach Mokra i Sierakowice-Skierniewickie, zmodernizowaliśmy przejazdy kolejowo-drogowe oraz wdrożyliśmy nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.
2: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. W Bełchowie powstała też nowa kładka nad torami.
4: Bezpieczna przeprawa połączyła obie strony stacji i zapewniła wygodny dostęp do peronu wyspowego.
2: Wartość modernizacji całej linii kolejowej Skierniewice-Łowicz to ponad 220 milionów złotych brutto. 6 zabytkowych budynków w Łodzi, w których mieszczą się przedszkole, szkoły podstawowe i licea, zostanie wyremontowanych, a inwestycja będzie kosztować blisko 100 milionów złotych. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej, a prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Remonty we wszystkich szkołach obejmą wymianę okien i drzwi, modernizację dachu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie budynku, wymianę instalacji oświetleniowej. Z wyjątkiem 4 LO wszystkie prace będą realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, a także z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki tym remontom szkolne budynki będą energooszczędne i bardziej ekologiczne, co za tym idzie, zmniejszą się koszty ich utrzymania, poprawi się komfort pracy nauczycieli oraz nauki dla uczniów, a Łódź zyska kolejne odnowione zabytki. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt ustawy, drugie czytanie w Sejmie, prawdopodobnie we wrześniu, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
5: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
2: Asystenci mają być zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Co czwarty łodzianin myśli o przeprowadzce za miasto. Z najnowszego raportu wynika, że 24% mieszkańców Łodzi rozważa zamieszkanie na wsi. Najczęściej chodzi jednak nie o wyprowadzkę daleko od Łodzi, ale o dom koło miasta z ciszą, zielenią i jednocześnie dobrym dostępem do centrum. Jednym z powodów są ceny nieruchomości. Za dom poza dużym miastem można często zapłacić znacznie mniej. Znaczenie ma też praca zdalna i rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji. Eksperci ostrzegają jednak, że szybki napływ mieszkańców może być dla podmiejskich gmin problemem. Nowe osiedla powstają szybciej niż drogi, szkoły, przedszkola, kanalizacja czy transport publiczny. A wtedy ucieczka od miejskich korków może skończyć się korkami poza miastem.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś chmur na niebie sporo, a pomiędzy chmurami będziemy mieli kontakt ze słońcem. Na termometrach 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
1: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu właśnie się zaczęła i przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam, będziemy razem do drugiej.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 i 8.

0: Aktuel Radio. Po 12 już jesteśmy, po południu, a więc tę godzinę jak zwykle zaczniemy od chwili, którą poświęcimy osobom dzisiaj urodzonym pod dzisiejszą datą, 7 września. No to zajrzyjmy do naszego panteonu sław. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Gloria Gaynor, amerykańska piosenkarka, Jerzy Łukaszewicz, polski operator i reżyser, Olgierd Łukaszewicz, polski aktor, prezes ZASP-u, Chrissy Hynde, brytyjska wokalistka, gitarzystka, członkini zespołu The Pretenders, Joanna Trzepiecińska, polska aktorka i wokalistka, Nibs Carter, brytyjski basista, członek zespołu Saxon i Anna Lewandowska, polska sportsmenka, karateczka, żona Roberta Lewandowskiego. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich świętujących 100 lat.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: TUEL Radio i nasza stała rubryka Co za dzień? Rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się fajnym, ciekawym, nietypowym w historii. 7 września tego dnia w 2003 roku w Połocku na Białorusi odsłonięto pomnik 22 litery białoruskiego alfabetu. Y. Y krótkie. Litera głównie używana w języku białoruskim, gdzie oznacza dźwięk, który na ogół występuje zwykle brzmiący jako y, wymawia się ją podobnie do angielskiego lub polskiego ły. Ły. Nic z tego nie rozumiem, ale no cóż, taki pomnik mają, jaki sobie postawili i na jaki zasłużyli. Niestety nie udało mi się odnaleźć informacji, dlaczego to zrobili. Dlaczego taki pomnik? No, może łatwiej byłoby to zrozumieć, gdyby mieli tam też pomniki innych białoruskich liter, ale nie mają. Mają za to wiele innych pomników w Połocku, które mają jakiś sens.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i u nas teraz kącik imienia Paulo Coelho. Tak na początek tygodnia, na poniedziałek taka historia. Nadleśnictwo Czersk informuje, że w związku z nastaniem jesieni, oprócz standardowych atrakcji podczas waszych wizyt w lesie, takich jak świeże powietrze, darmowe miejsca postoju dla samochodów, zadaszone miejsca wypoczynku i nieograniczone miejsce do spacerów oraz grzyby, teraz oferujemy dodatkowo możliwość dostania z liścia. Oferta jest ograniczona czasowo, mniej więcej do końca listopada. Z niepotwierdzonych niczym i przez nikogo badań wynika, że dostanie z liścia wpływa pozytywnie na nastrój, siły witalne i wywołuje niekontrolowany uśmiech. Podpisano Lasy Państwowe.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa i teraz, proszę Państwa, mity, które każdy z nas słyszał. 10 tysięcy kroków dziennie, 2 litry wody i obowiązkowe śniadanie. To przepisy na długowieczność? Okazuje się, że wiele z tych popularnych zasad nie ma żadnych naukowych podstaw. Badacze ponownie przyjrzeli się lansowanym od dawna prawdom. Skrócę nieco tę historię. Co naprawdę mówią najnowsze badania? 10 tysięcy kroków dziennie to marketingowy chwyt z lat 60. No już 7 tysięcy kroków znacząco poprawia zdrowie, a są tacy, którzy twierdzą, że 3 z hakiem. No dobrze, zostawmy. Picie 2 litrów wody dziennie to przesada. Optymalna ilość to około 1,5 litra. Śniadanie? Nie musi być najważniejszym posiłkiem dnia. Jego znaczenie jest indywidualne, ale lekkie jedzenie po przebudzeniu pomaga zwłaszcza dzieciom, a hasło najważniejszy posiłek dnia wymyślono już dawno temu, wymyśliła je jedna z firm produkujących płatki śniadaniowe. Oj, jak dobrze, że pora już bardziej obiadowa.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Tu El Radio, pierwsza już za chwilę i u nas warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
2: Ukradał firmę, dla której pracował. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Dobre informacje dla miłośników jednośladów. Remont drogi rowerowej na Włókniarzy. Turyści w Karkonoszach mogą zobaczyć ekologiczne kosiarki. Zamiast maszyn pracują konie.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. 47-latek podejrzany o serię kradzieży z firmy, dla której wykonywał usługi transportowe, został zatrzymany przez łódzkich policjantów. Do kradzieży dochodziło w lipcu i sierpniu.
4: Sprawca działał zawsze w ten sam sposób, wykonując usługi transportowe na rzecz jednej z firm. Podczas postoju pomiędzy magazynem głównym a poszczególnymi sklepami oraz podczas rozładunku, po pokonaniu zabezpieczeń dokonywał kradzieży przewożonych artykułów.
2: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Analiza zebranych informacji pozwoliła ustalić podejrzanego oraz miejsce, w którym przebywał.
4: 47-latek był kompletnie zaskoczony widokiem stróżów prawa. Tego dnia mężczyzna kierujący samochodem dostawczym, nie zdając sobie sprawy, że jest obserwowany przez policjantów, nagle zmienił trasę i zatrzymał pojazd nie przed punktem rozładunku, ale przed miejscem zamieszkania.
2: Został zatrzymany, przyznał się do kradzieży. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono ponad 1100 produktów, m.in. artykuły chemiczne, spożywcze oraz perfumy. Ich łączna wartość została oszacowana na ponad 36 tysięcy złotych. 47-latek usłyszał 8 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Droga rowerowa na Alei Włókniarzy ma już miejscami ponad 20 lat. Jest ważną trasą łączącą północ miasta z południem, a ponadto dobiega do niej wiele innych tras rowerowych z łódzkich osiedli, na przykład z Teofilowa czy z Retkini. Jej nawierzchnia na kilku odcinkach wciąż pokryta jest betonową kostką. Zostanie ona zamieniona na asfalt. Wykonawca prac działa obecnie na odcinku od Legionów do Srebrzyńskiej. Zrywa starą nawierzchnię zarówno z drogi rowerowej, jak i z chodnika. Po zakończeniu rozbiórki przystąpi do układania warstw mas bitumicznych. Jeszcze w tym roku drogowcy wyremontują kolejny odcinek trasy rowerowej na Włókniarzy od Srebrzyńskiej do Długosza. Te prace prowadzone będą jesienią. I na koniec ciekawostka. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
5: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
2: Mówił Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
0: El Radio. El Radio.
1: Po 13 jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam już dziś na ostatnie nasze wspólne okrążenie zegara.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: po pierwszej jesteśmy, a więc na początek tej godziny zwykle zaczynamy od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych ponownie. Dziś 7 września, dziś mamy takie święto, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba, prawda? No, święto o bardzo długiej nazwie, ale jeszcze dłuższa jest lista wszelakich urzędów, od centralnych po lokalne, i instytucji, i organizacji zaangażowanych w tę inicjatywę. Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Chodzi tu o skupienie uwagi opinii publicznej na problemie smogu i zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie. No i tu chyba już wszystko jasne, więcej tłumaczyć nie trzeba. Chodzi o to, byśmy mogli bez problemu odetchnąć pełną piersią.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, NASA zdecydowała się na uproszczenie projektu skafandrów kosmicznych dla pierwszych załogowych wypraw na Księżyc. Powodem zmian jest konieczność przyspieszenia prac nad programem Artemis 4 i dotrzymania terminów kolejnych lądowań na Srebrnym Globie. No, zapewne, żeby zdążyć jeszcze w tej kadencji. Wiecie, wymagania NASA wobec skafandrów określono jako zbyt wygórowane. Skafandry miały umożliwiać spacery po Księżycu oraz zapewnić ochronę termiczną w ekstremalnych warunkach panujących na powierzchni Srebrnego Globu. No, temperatury tam zmieniają się od minus 120 do plus 120 mniej więcej stopni Celsjusza, więc nie mogą być to krótkie spodenki. Będzie sortie suit. Co to takiego? O tym za chwilę. Nigdzie nie lećcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa, w której wracamy teraz do tematu Sorty Suit. To jest nazwa nowego skafandra kosmicznego, który powstaje w NASA we współpracy z firmą Axiom Space. Będzie lżejszy, mniej skomplikowany i ma usprawnić współpracę z lądownikami. No, niby wszystko okej. Dobrze jest upraszczać rzeczy skomplikowane. Im coś prostsze, tym trudniej zepsuć, a łatwiej naprawić. Jak powiedział jeden z ich ludzi, wymagania są obecnie dostosowywane do potrzeb najbliższych misji. W tym skracany jest wymagany czas certyfikacji skafandra. Zaczynam się chyba poważnie obawiać o astronautów, którzy w tym polecą. No ale miejmy nadzieję, że te nowe skafandry będą przynajmniej w modnych kolorach.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: dookoła południa w El Radio. Zbliżamy się do 14 i tym samym do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam jeszcze dla Was oczywiście mądrość ludowo-pogodową na dziś. Jedna sztuka, ale ciekawa. Brzmi tak. W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Dobra, no ja tam nie mam nic przeciwko. No i z tą myślą zostawiam Państwa. Ale tylko na chwilę. Do przemyślenia.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Zbliżamy się już do 14:00. Za chwilę punktualnie o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
2: Reklama.
3: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą.
5: Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie.
6: Pomylono zwłoki w jednym z prosektoriów. Prokuratura wszczęła dochodzenie. Ograniczenie prędkości, tylko jeden pas dla samochodów. Utrudnienia na A1. Ruszył sezon na grzyby, ale raczej nie wybierajcie się do lasu w pojedynkę.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Nazę, zapraszam. W prokuraturze rejonowej w Rawie Mazowieckiej wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Chodzi o błąd, do którego doszło w jednym z prosektoriów. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, chodzi o postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, które nadzorowała właśnie prokuratura w Rawie.
8: Prokurator zarządził w toku tego postępowania przeprowadzenie sekcji, a samo ciało było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy. W tym samym czasie prokuratura rejonowa w Skierniewicach prowadziła postępowanie w sprawie znalezienia ludzkich szczątków, które najprawdopodobniej należały do żołnierza z I lub II wojny światowej. Zwłoki te były przechowywane w tym samym prosektorium.
6: Skierniewicka prokuratura wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza.
8: Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
6: W związku z tym w rawskiej prokuraturze wszczęto dochodzenie o znieważenie zwłok. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy wymieniają dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
9: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
6: Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Miejskie lokale idą pod młotek. W ofercie są adresy w całej Łodzi, od Bałut po Widzew. Do wynajęcia jest lokal po restauracji Cynamon przy Placu Wolności. To ponad 300 metrów kwadratowych w samym centrum Łodzi. A jeśli ktoś szuka czegoś znacznie mniejszego, jest 25 garaży przy Lubelskiej. Najniższe stawki w całej ofercie zaczynają się od 6 zł 42 groszy za metr w hali Górniak. 28 września odbędzie się licytacja czynszów. Szczegóły oferty są już dostępne w zarządzie lokali miejskich. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi młodszy aspirant Anna Kluj.
10: Dokąd się wybieramy? Kiedy zamierzamy wrócić? Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
6: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
11: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
12: Filmowo i pod chmurką. Dziś wieczorem.
2: O 20 przy Bramie Miasta Teme Polówka pokaże włoski film Jutro będzie nasze, Paoli Cortellesi. Jutro z kolei kosmiczna wyprawa w Mediatece Memo. O 17 pokaz Star Treka Pierwszego Kontaktu. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba mieć aktywną kartę Biblioteki Miejskiej i wcześniej się zapisać. Także jutro o 20 ekstra polówka w Pałacu Bidermana. W programie premiera artykułów motoryzacyjnych. Reportażu o prowadzącym od ponad 40 lat sklep na Bałutach. Będą też wcześniejsze filmy Łukasza z Bałut i spotkanie z twórcą. A jeśli wolicie wystawy, wciąż można zajrzeć do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, pokazuje, jak moda opowiada o emocjach, tożsamości i zmianach społecznych. Z kolei tylko do niedzieli w Galerii Chimera przy Wólczańskiej oglądać można Dada Zo Igora Omuleckiego. I jeszcze propozycja dla przyszłych gwiazd sceny. Teatr Muzyczny w Łodzi szuka dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat do ról Młodej Anny i Młodej Elsy w Krainie Lodu. Zgłoszenia wideo można przesyłać do 5 października, a premiera musicalu zaplanowana jest na marzec przyszłego roku.
11: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio. El Radio.
12: Dzień dobry, zapraszam na popołudnie z El Radiem. Witam w poniedziałek, przed nami cały tydzień pełen możliwości. Ja nazywam się Tomek Niera.

0: Słuchacie L Radia. Czy wiecie, że co czwarty autobus jeżdżący aktualnie po Łodzi wyjechał w tym roku z fabryki, czyli nówka sztuka nieśmigana? Tym bardziej, że właśnie dotarły nowe egzemplarze, o czym więcej opowiem Wam za kilka minut.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio czytam właśnie, że do Łodzi dotarły ostatnie egzemplarze z 64 nowoczesnych autobusów. Część pojazdów już wozi pasażerów, dzięki czemu MPK Łódź dysponuje obecnie jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych taborów autobusowych w naszym kraju. Są klimatyzowane, niskopodłogowe, wyposażone w szereg udogodnień dla pasażerów, na przykład informację pasażerską, miejsce do przewozu rowerów, wózków, ekrany LCD, biletomaty, monitoring. Mamy krótkie autobusy, mamy długie autobusy i teraz chodzi o to, żeby one wszystkie były punktualne.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: Słuchacie L Radia. Czy wiecie, że są na świecie tylko 3 osoby, które podróżując po świecie nie muszą mieć przy sobie paszportu? Co to za osoby? O tym opowiem wam za kilka chwil.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

gra dla Was El Radio. Dla każdego z nas paszport jest wymagany przy podróżach do wszystkich krajów poza Unią Europejską, do wszystkich państw w Europie, które nie należą do Unii, do strefy Schengen. Jednak na świecie są 3 osoby, które mogą swobodnie podróżować bez paszportu PA. Nawet tego paszportu podobno nie posiadają. Pierwszą z takich postaci jest brytyjski król, czyli Karol III. Nie musi posiadać paszportu podczas podróży zagranicznych. Przywilej ten przysługiwał wcześniej królowej Elżbiecie II i został automatycznie przekazany jej następcy. Podobny przywilej obowiązuje w Japonii. Wynika to z dokumentu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii z 1971 roku, które stwierdza, że wydanie paszportu cesarzowi czy cesarzowej byłoby, cytat, wyjątkowo niestosowne. Przywilej ten przysługuje wyłącznie cesarzowi i cesarzowej.

0: Słuchacie El Radia, dzisiaj jest 7 września. Gdyby żył, to właśnie dzisiaj świętowałby swoje 70. urodziny. Ryszard Riddle, lider, wokalista, autor tekstów piosenek zespołu Jam, zmarł niestety w 1994 roku, mając zaledwie 37 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 15, w El Radio za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
3: Kierowcy płaczą i płacą rekordowe ceny paliwa na polskich stacjach. Blisko 600 miejskich mieszkań w Łodzi. Na finiszu dwa budynki przy Oblęgorskiej. Łódzka Kolej Aglomeracyjna w finale europejskiego konkursu liczy na głosy pasażerów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, a jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura analitycznego Reflex.
5: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Przy ulicach Oblęgorskiej, Chłodnej i Widok w Łodzi powstają 62 nowe mieszkania miejskie. Na budowie Zawisła Wiecha budynki mają już dachy i coraz więcej okien, a prace przenoszą się teraz do środka. To jedna z 11 miejskich inwestycji mieszkaniowych prowadzonych w mieście w tym roku. Razem obejmą 569 mieszkań. Przy Oblęgorskiej powstają dwa budynki. W większym znajdzie się 48 mieszkań, w mniejszym 14. Każde mieszkanie będzie miało komórkę, a w budynkach znajdzie się też miejsce na rowery i wózki. 5 mieszkań na parterze będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oblęgorska jest częścią większego programu miejskich inwestycji mieszkaniowych. Zakończyły się już prace przy Lubelskiej, Nawrot i Ogrodowej. Na finiszu jest także Młynarska. W tych czterech miejscach powstaje lub zostało ukończonych łącznie 195 mieszkań miejskich. Prace trwają również przy ulicy Pabianickiej, Skierniewickiej, Włókienniczej, Kilińskiego, Gdańskiej i Rewolucji. 274 projekty, 25 finalistów, a wśród nich Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny samodzielny projekt z Polski. ŁKA znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z ŁKA.
6: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
3: Na Łódzką Kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek zaczął się z zachmurzeniem umiarkowanym i chyba to już się nie powinno do końca dnia zmienić. W Łodzi spodziewajmy się nawet chwil słonecznych, a na termometrach 22. W nocy około 12, czyli chłodniej, jutro jeszcze lepsza pogoda niż dziś. Co prawda tak jak dziś zachmurzenie umiarkowane, ale na termometrach nawet 27.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
0: Przed nami kolejna popołudniowa, poniedziałkowa godzina z El Radiem. Tu Tomek Miara, zapraszam.

0: Słuchacie El Radia. Czy daleko macie do terenów zielonych w Łodzi? Bo statystycznie rzecz ujmując, nie wygląda to źle. Ale więcej o takich badaniach, które pochyliły się nad zielonością Łodzi, opowiem wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Już powoli widać, że szczyt komunikacyjny dzisiaj w Łodzi zaczyna już być coraz mniej uciążliwy, co nie zmienia faktu, że trasa WZ ciągle jeszcze oznacza wolną jazdę. Włókniarzy też zwalnia, Konstantynowska stoi, Limanowskiego też traficie na zator. Na Łódzkiej na pewno będziecie musieli jechać wolniej Kopcińskiego, oznacza wolną jazdę Brzezińska. Też na odcinkach niektórych trzeba będzie liczyć się z wolną jazdą.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza dwuetapowy casting, w którym wyłoni odtwórczynię głównych ról dziecięcych, czyli młodej Anny i młodej Elzy w pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego hitu Disneya Kraina Lodu. Mówiąc krótko, może być to pierwszy krok do kariery przyszłej gwiazdy musicalu. Poszukiwane są uzdolnione wokalnie, aktorsko i ruchowo dziewczynki w wieku od 9 do 12 lat. No, myślę, że bardzo ważne jest, żeby wiedziały, że mają tę moc. To już 13 marca przyszłego roku za sprawą Teatru Muzycznego w Łodzi musicalowy fenomen zadebiutuje w naszym kraju.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Tekst piosenki przedstawia kobietę poszukującą wyjątkowej osoby, z którą miałaby przetańczyć całe życie. Jak myślicie, o jaką piosenkę chodzi? Opowiem o tym za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Piosenka, której posłuchamy za chwilę, miała na celu nadać Whitney Houston bardziej przystępne brzmienie popowe, które mogłoby konkurować z jej współczesnymi artystkami po tym, jak na debiutanckim albumie Whitney Houston raczej zamieściła same spokojne, balladowe piosenki. Tę piosenkę napisał ten sam duet twórców, którzy skomponowali dla Whitney Houston utwór How Will I Know. No i okazuje się, że I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me przyniosło Whitney Houston nagrodę Grammy w 1988 roku za najlepszy popowy wokal kobiecy oraz American Music Award.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zgodnie z przewidywaniami o tej porze można powiedzieć, że szczyt komunikacyjny właśnie się kończy. Kopcińskiego, tu jest jeszcze kilka miejsc, gdzie trzeba będzie jechać odrobinę wolniej. Na Łódzkiej pewnie zwolnicie i w Alei Włókniarzy też pewnie trzeba będzie jechać odrobinę wolniej, ale właściwie to już po dzisiejszych korkach szerokiej, bezpiecznej drogi, spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. Przyszła pora, żeby zagrać wam piosenkę, którą znacie, ale być może nie w tej interpretacji. I Will Survive to jest, można powiedzieć, taki hymn, utwór nagrany przez amerykańską piosenkę Clarie Gaynor, wydany w 1978 roku. Ja oczywiście znalazłem piosenkę mocno uwspółcześnioną. Amerykański zespół rockowy Cake wykonał I Will Survive na swoim drugim albumie z 1996 roku. Oprócz wielu subtelnych zmian, wokalista John McCree zmienił również fragment tekstu. Po tym, jak pozwolił sobie na tę korektę w tekście, w jednym z wywiadów Gloria Gaynor stwierdziła, że nie podoba jej się wersja piosenki wykonywana przez zespół Cake. Ciekawe, czy spodoba się wam.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18, czyli to wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Dzięki serdeczne za wspólnie spędzone 4 godziny. Do jutra, do usłyszenia, mówi Tomek Miara.
1: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
3: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
1: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
4: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
5: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
6: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
7: 8 zł.
6: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest w miarę.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
8: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
9: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
10: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
1: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
11: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Esza. Jej rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. By pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o czwartą kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52. El Radio. El Radio. W Łodzi.
12: Na 98 FM.

0: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
2: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy, z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
0: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
4: To mówi o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
0: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
0: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Queen and Zeng 5-7-3-6 w 1/8 finału.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Wtorek przyniesie ocieplenie i to poważne, bo aż 30 stopni jutro pokażą termometry na południowym zachodzie. W centrum do 27, 23 stopnie na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, na Pomorzu do 22 stopni. Na niebie piękne słońce, trochę więcej chmur na północy.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: To jest El Radio.

0: Porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
3: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5500 osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
0: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.
4: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro bardzo ciepło, do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum i do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich. Natomiast nad samym morzem około 22 stopni. Sporo słońca, mało chmur, trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu na północy kraju.
4: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: W prokuraturze rejonowej w Rawie Mazowieckiej wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Chodzi o błąd, do którego doszło w jednym z prosektoriów. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, chodzi o postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, które nadzorowała właśnie prokuratura w Rawie.
3: Prokurator zarządził w toku tego postępowania przeprowadzenie sekcji, a samo ciało było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy. W tym samym czasie prokuratura rejonowa w Skierniewicach prowadziła postępowanie w sprawie znalezienia ludzkich szczątków, które najprawdopodobniej należały do żołnierza z I lub II wojny światowej. Zwłoki te były przechowywane w tym samym prosektorium.
2: Skierniewicka prokuratura wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza.
3: Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
2: W związku z tym w rawskiej prokuraturze wszczęto dochodzenie o znieważenie zwłok.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Zarzuty dla obywatela Gruzji miał dotkliwie pobić 41-latka w Kutnie. Do zdarzenia doszło przy Podrzecznej. Między dwoma mężczyznami wywiązała się szarpanina.
2: W wyniku zdarzenia 41-letni mieszkaniec Kutna doznał ciężkich obrażeń ciała. Dzięki szybkiej reakcji policjantów jeszcze tego samego dnia zatrzymany został 29-letni obywatel Gruzji.
1: Mówi aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji. Poszkodowany 41-latek trafił do szpitala, gdzie cały czas przebywa. Natomiast zatrzymany obywatel Gruzji usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Jeśli kogoś kochasz, jeśli...

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: 47-latek podejrzany o serię kradzieży z firmy, dla której wykonywał usługi transportowe, został zatrzymany przez łódzkich policjantów. Do kradzieży dochodziło w lipcu i sierpniu.
2: Sprawca działał zawsze w ten sam sposób, wykonując usługi transportowe na rzecz jednej z firm. Podczas postoju pomiędzy magazynem głównym a poszczególnymi sklepami oraz podczas rozładunku, po pokonaniu zabezpieczeń dokonywał kradzieży przewożonych artykułów.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Analiza zebranych informacji pozwoliła ustalić podejrzanego oraz miejsce, w którym przebywał.
2: 47-latek był kompletnie zaskoczony widokiem stróżów prawa. Tego dnia mężczyzna kierujący samochodem dostawczym, nie zdając sobie sprawy, że jest obserwowany przez policjantów, nagle zmienił trasę i zatrzymał pojazd nie przed punktem rozładunku, ale przed miejscem zamieszkania.
1: Został zatrzymany, przyznał się do kradzieży. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono ponad 1100 produktów, m.in. artykuły chemiczne, spożywcze oraz perfumy. Ich łączna wartość została oszacowana na ponad 36 tysięcy złotych. 47-latek usłyszał 8 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: To jest El Radio.
1: Je suis désolé. Sono spiacente.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do Łodzi dotarły ostatnie z 64 nowoczesnych autobusów marki Solaris. Część pojazdów już wozi pasażerów. Miejski przewoźnik ma obecnie w Łodzi jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych taborów autobusowych w Polsce.
2: Nowe autobusy są komfortowe, klimatyzowane, niskopodłogowe i wyposażone w szereg udogodnień dla pasażerów. Między innymi informację pasażerską, miejsce do przewozu rowerów oraz wózków, ekrany LCD, biletomaty czy monitoring.
1: Mówi Piotr Wasiak z łódzkiego MPK. Dostarczonych zostało 35 autobusów krótkich, czyli 12-metrowych, 28 pojazdów przegubowych, 18-metrowych, a także jeden wóz szkoleniowy, na którym prowadzone będą kursy dla kandydatów na przyszłych kierowców.
2: Solaris Urbino Mild Hybrid wyposażone są w system hybrydowy, który magazynuje energię powstającą podczas hamowania i używa jej do wspomagania silnika spalinowego. Dotychczasowa eksploatacja tego typu pojazdów pokazała, że ten system się sprawdza i wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 10%.
1: W tym roku do Łodzi przyjechało już także 36 autobusów elektrycznych, również firmy Solaris. Łącznie daje to 100 całkowicie nowych autobusów na łódzkich drogach, co w znacznym stopniu przekłada się na komfort podróży.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Polskie Linie Kolejowe zakończyły modernizację trasy Skierniewice-Łowicz. Pociągi jeżdżą szybciej, podróżni wygodniej wsiadają do pociągów. Ostatnim etapem była przebudowa około 8 km linii kolejowej między Skierniewicami a Bełchowem.
2: Wymieniliśmy tory i sieć trakcyjną, przebudowaliśmy perony na przystankach Mokra i Sierakowice-Skierniewickie, zmodernizowaliśmy przejazdy kolejowo-drogowe oraz wdrożyliśmy nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.
1: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. W Bełchowie powstała też nowa kładka nad torami.
2: Bezpieczna przeprawa połączyła obie strony stacji i zapewniła wygodny dostęp do peronu wyspowego.
1: Wartość modernizacji całej linii kolejowej Skierniewice-Łowicz to ponad 220 milionów złotych brutto.
3: L Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Tragiczny pożar w Zalesiu w gminie Skierniewice. Odnalezione ludzkie szczątki.
2: Lokatorka, kobieta w wieku 80 lat.
1: Pomylono zwłoki w jednym z prosektoriów. Prokuratura wszczęła dochodzenie.
3: Ciało było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy.
1: Zatrzymany i aresztowany obywatel Gruzji miał ciężko pobić mieszkańca Kutna.
4: 41-letni mieszkaniec Kutna doznał ciężkich obrażeń ciała.
1: Okradał firmę, dla której pracował. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
5: Po pokonaniu zabezpieczeń dokonywał kradzieży przewożonych artykułów.
1: Kolejne hybrydowe autobusy dla łódzkiego MPK, klimatyzacja, monitoring i ekran LCD.
6: Solaris Urbino Mild Hybrid.
1: Szybciej ze Skierniewic do Łowicza PLK zakończyła modernizację całej linii kolejowej.
7: Wymieniliśmy tory i sieć trakcyjną.
1: To był dzień z bliska.
8: L Radio. Warto wiedzieć.